Humanitas. Beskydy mi jak dola chorbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Boli dmia krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, što mojej wirno w serciach plekali, bez wika nesli do rymnych dny, spisamy zastawlenach.

karaim umrzeć pragnę. Karaja dim, karaj barst, da karaj baal makrejme wiarin, da karaj lekba ujał mamen. Es dinim ni tasla mamen. Har adam ne men sila men, dinin anen bahenamen. Es dinim ni horle maimen. Dajat ne da, cajpa maimen. Wszechmocny Pan Bóg ludzi stworzył, obdarzył wszystkich bez różnicy, a ludzie do rozmyślań skorzy, wielu religiom dali życie. Bardun jadam ryba, za przygodę innych pójść światło. Mądrość usła zdobywać w naukach, walczę przeciw gusłom zwietrzałem. Nowym duchem światła szukam, w godle naszych restauran wiary. Zrozumek młody połączony, niech rozwieje się rokom, niech nastanie dzień uspa upragniony. O menim belgimdi, cykma tunokluktam, menim kisenchimdi.

Humanitas. Beskidy mi jak dola chorbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Bolit mia krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, što mojej wirno w serciach plekali, bez wika nesli do rymnych dni, spisami zastawlena.

Piłka. Tymka Halaka synowy, Łaśko Petro i Hryc Halaky. Fecko Krzysztofyk. O wszystkich wam napiszu, bo i tak wszystkich nie znate. Stary wymerli, a młodych nie znate. Kondrat Koliczko został i jeszcze żyje. A w Krynici na starej dorozi nie został ani jeden. Po cyrku zostało 6 family. Choroszczak, Chopej, Capok, Petryk. A wece nie znam, jak się nazywają, bo w ciłej Krynici ze zdrojem zostało 25 rodyn. Jeszcze w Lipce my czuli, że sestra Paraska i Waniu Petryszak, tot, co mieszkał powyższe sestry Paraski, już pomerli. Dowidujete się, co mamy sztoisty i co mamy ubrania. To jak może maty, kiedy już 10 rokiu, jak mąż mi mer. Została jem z małymi dziećmi i tak mia wojna została. Jak przyszli heł Germany, to syna zabrali do Germanii na robotu, a diłka moja ani na nedilu nie mogła się doma obstojaty, bo jej brali na szarwarkę do kopiu i do innych robit. To jak jem była razem z dziećmi, to jem mała 2 korowy i jałiłku, a potem 1 korowę i jałiłku mi zabrali na kontyngent, a druga korowa mi zachworiła i zdochła. To tak jem się w wojnu dorobyła, że nie mam nic. Germani brali i zerno, i gruli, i sino, a robyty nie był kto, bo ja już mam 62 roky, to jak jem mogła dać radu. Tak piszła jem ku diłci, że oddana na boci i żyju na jej łaści. Że mi das, to o tom żyju. A diłka też niczego duże nie maje, bo chora, bo robyty nie może. I takie nasze zakapane życie. A syn teprze przyszedł z Germanii. To dobry, że zdrowy przyszedł, bo jak to z niewoli. A na razie hełnuje niejakoj roboty, bo to grosza nie zarobyt. Żdynia, powit korleci. Pisze Petro Myzgała do swata Danyła Żydiaka w Somerville, New Jersey, pod datą 3 grudnia 1946. Moje powodzenia dost kiepskie, bo ja ożenił się do łucha, ale już 5 roki, jak mi żena pomerła. To wy dobrze znate, jak to w diuciowy prożywaty ciężko. Teper jako woziacia. Pierwsze małem jakie są gospodarku, a teper mi odebrali. Nie mam nic. I donoszę wam, że byłem w Niemczyni, w niewoli, 6 miesiaciu. Tom dumał, że tam propadł, bo bars było trudno wytrzymać. Proszę was, czy wy tam nie znate deo brati Michali z Myzgaliłki? Może by wy dowidali się za neho i za Ulijanku i Andryja z Pesariłki? Bo heł się teper nie dowidat nic, bo rychwałd jest pustej. Jak jechał swat Seman do Rosji, tom się z nima pożegnał w Gorliciach na mości. I dowiduju się, czy wy tam nie znate o naści Pecylak po sestry Warwarii i czy wy nie znate jeszcze o Stefani Kowali. To mi odpyszte o wszystkich. Pozdrowlaju wsich rychwałdczaniów, co tam sód, czy by one nie były takie dobre, czy by mi wszystkich od jednego dolara nie przysłali, bo nam ja dost weleka bita. Wola niż nie powicanok. Frank Barna, Fort William, pouczył świże pismo od sestrynej dońki Olhy po morzu Maryn. Donosyt, że pouczała pismo z 28 listopada. Jak widno z tego pisma, teper dochodzić do skoro. I jej pismo było w dorozilem 3 tyżni, chociaż było puszczone zwyczajną pocztą i neregistrowane. My, dziękuję Bohu, zdrowy i powodzenia nasze rozmaite. Majko, 22 listopada, złożył przysiachu w Warszawie, tak samo szwagier stylawy, to im tak kazale, że dobrze nie budut w Polsce jak 2 miesiaci, a my z Hanią zostajemy, bo razem nie można i chaty. Dalsze pytaje te wujku, czy ty jeszcze nie przyszedł koniec? To wy, wujku, pomylili się, bo to nie ty tak robili, lem ty, że ich kopajut, to takie same. Dulara, że to wy meni posłali i ona dostała. Pełno ho wyniali. Świerżowa Ruska, powit Jasło. Redakcja Karpackiej Rusy dostała z portnoho powit Gorlici ślidu juczu prośbu. Bortne, 20 grudnia 1946. Ja, Pajza Kopcza, rodom z osela Świerżowa Ruska po odcu Kowal, zamieszkała w seli Bortne, wdoła po mórzu Kondrati Kopcza, który pomer w 1944 roku, ostała się z drobnymi 6 dietmy. Najstarszy syn był zabrany na roboty do Niemczyny i nie wernął się. Nie mają tu bliskiej rodyny, ponieważ rodyna wyjechała do Rosji. W Ameryce mają rodzinnego brata, Kowala Leszka, syna Demka, ale nie mają od niego żadnej wiadomości, co żyje i de. Kto by znał za niego, a może on sam poczytat, to najmniej odpisze.
Dalsze prosyła bym o adresy Warwary Sosenko, Diuka Iwana, Jurka Reszetaria, syn Wasyla, Pantelejmona Szczerby, syn Iwana, Pajzy Werbyńsko i Diuka Petra, Tereski Rozalej Sudyk, Diuka Iwana. Może kotre z nich prysłałoby mi biedniej wdowi.

Lemkiuskie archiwum to miejsce, w którym dowidate się pro historiu Lemkiu riczy, jakich deinde nie przeczytate, ani nie najdete. Słuchajcie z Lemkiusko archiwum w Radiu Ruskoj Bursy LMFM. Paulo Hanas. Dneska w Lemkiuskim archiwi znachody 94. rycznici Florinskowicze opowiem pro doktora Jarosława Kaczmarczyka i pro jego życia. Jarosław Kaczmarczyk urodził się w rodzinie o długich świaszczenniczych tradycjach. Jego niano Teofil Kaczmarczyk żył w rokach 1844-1922. Był win parochą w Bilcarewi. Matka jego była diłką parocha z Krenesi i muszyńskiego dekana ojca Wiktora Żegietiuskiego. Żył win w rokach 1809-1888. Był to człowiek, jaki miał wielkie plany co do Lemkowiny, a przede wszystkim co do Krenesi. Widział win w Krenesi miejsce na postawienia hołnego chramu Lemkowiny. W związku z tymi planami otec Wiktor Żegietiuski wybudował veličeznu murowaną cerkę i prychodstwo w Krenesi.

Właśnie w takiej rodzinie 29 marca 1884 roku przyszedł na świt Jarosław Kaczmarczyk. Jego niano nie był lem zwyczajnym świaszczynnikom, ale też co spilnym diaczom. Był więc členem powitowej rady i powitowej szkilnej rady w Grybowie. W instytucjach, w jakich zasiadał, miał win wiele do powiedzenia. Otec Teofil Kaczmarczyk dbał wse o to, żeby jego synowe przyszli śladami swojego niania. Jarosław, podobnie jak jego bratia, rozpoczął studia prawnicze na Lwiwskim Uniwersytecie. W roku akademickim 1904-1905 przeniósł się na Uniwersytet do Innsbrucku. Był win dwa semestry, po czym wernu do Lwowa. W 1908 roku oboronił doktorat. Po studiach Jarosław rozpoczął robotę w Wyższym Krajowym Sądzie w Gracu. W Gracu robił przeszło jeden rok. W 1909 roku Jarosław Kaczmarczyk zgłosił się do wojska. Jako edukowany człowiek, mógł win prowesti jednoroczny kurs dla buduczych oficerów. Kursy takie były robrene dla młodzieży z bogatych rodzin. Rekrut takiego kursu musiał sam sobie przydbać mundur, zbroju i dżynia. W zamian mógł win wybrati, w jakim oddzieli będzie służył. Jarosław Kaczmarczyk wybrał sobie artylerię. Na szkoleniu przebywał w Zagrebiu. Po skończeniu wojskowego kursu wpisany został na listę rezerwy Austriomadiarskiego wojska jako kadet 1. Brygady Lekkoj Artylerii. Kariera zawodowa doktora Jarosława Kaczmarczyka jest długa. Żeby zdać egzaminy, musiał najpierw mieć 7 roku doświadczenia. Po roboty w Gracu przeniósł się do Okruchowego Sudu w Nowym Sanczy. Późniejsze Kaczmarczyk robił w powitowym sudy w Przemyśle. W 1910 roku zaczął robotę w prywatnej kancelarii doktora Kryła Czerlunczakiewicza.

Dianisospilna doktora Jarosława Kaczmarczyka zaczęła się doskoro, bo jeszcze przed pierwszą światową wojną był win jednym z aktywniejszych rusofilskich dijaczów młodszego pokolenia. Został win dyrektorem lemkiwskiej kasy w Gorleciach. Mał win prestoto możliwość współpracy z takimi grekokatolickimi świaszczennikami jak Teodor Durkot z Ożdyni, Marian Myszkowski z Rostajnoho czy Michał Jurczakiewicz z Czornoho. Po wybuchu pierwszej światowej wojny Jarosław Kaczmarczyk został aresztowany, tak jak prawie wszystkie rusofilskie dijacze, i zaperto go w Nowym Sączu. Nie wysłano go jednak do Talerhofu, lem na front, tak jak i jego bratiu. W karpackich bojach został ciężko ranny i przebywał w szpitalu w Użhorodzie. W tym czasie pisał listy do swoich rodziców, jakie byli internowani w Talerhofie. Dalsze wojenne losy doktora Jarosława Kaczmarczyka nie są nam bliższe znane. Prehrana wojna i rozpad austriomadiajerskiej monarchii dała europejskim narodom możliwość samostanowienia. Lemki w tych niepewnych czasach też zachotyli wypowiedzieć się o swojej buduczności. Doktor Jarosław Kaczmarczyk pomagał organizować wicze w Florencji 5 grudnia 1918 roku. Na tym wiczu deklarowano, że Lemki nie chciał być ani częścią Madiar, ani Polakiów, ani nie należaty do niejakiej Ukrainy. Po wytworzeniu siapowitowych ruskich rad dr Jarosław Kaczmarczyk prowadził ruskie rady w Bilcarewi. Był więc stronnikiem przyłączenia Lemkowiny do Wielkiej Rosji. Polityczne zamieszania w siły Europie dało duże do dumania Lemkam. Diacze lemkiwskie zdecydowali o próbie przyłączenia Lemkowiny do Czechosłowackiej Republiki, a dr Jarosław Kaczmarczyk popierał to tu ideę. Na posiedzeniu powitowej Ruskiej Rady w Gorliciach Jarosław Kaczmarczyk razem z doktorem Aleksandrem Cichańskim i ojcem Michałem Jurczakiewiczem zostali wybrani delegatami na mirową konferencję do Paryża. Delegacja ta jednak nigdy nie dotarła do Paryża.

21 grudnia 1918 roku Jarosław Kaczmarczyk razem z delegacją Naczelnej Rady Lemkowiny pojechał na Przyjaźniuszczyznę. W trakcie tej wizyty doszło do połączenia Naczelnej Rady Lemkowiny z Ruską Radą Narodową Przyjaźniuszczyzny. Wynikiem tego połączenia było powstanie Karpatoruskiej Narodnej Rady. W marcu 1919 roku dr Jarosław Kaczmarczyk pojechał zaś do Czechosłowackiej Republiki, tym razem do Prahy. Lemkiewska delegacja stretyła się z prezydentem Czechosłowacji Tomem Masarykiem. Prezydent Masaryk nie miał nic obiecać Lemkam, ale wyraził im swoją sympatię, co do Lemkiew. Po wyjeździe ojca Michała Jurczakiewicza, liderem Lemkiew, został dr Jarosław Kaczmarczyk. Chciał win w tym czasie zagwarantować Lemkam jak najlepszą pozycję ekonomiczną, administracyjną i kulturową na wypadek, jakby Lemkowina musiała ostać w granicach Polski. Na Wielkanoc 1919 roku wojsko otoczyło ciu Bilcarewu. Dokonano rewizji chyży Kaczmarczykiem. Po tym, jak nie znajdeno żadnych dowodów działalności antypaństwowej, wojsko odstąpiło. Po przyjeździe z Ameryki przedstawiciela lemkiewskiej diaspory Wiktora Hładyka, dr Kaczmarczyk jeździł z nim razem do Warszawy. W Warszawie udało się im odzyskać wstrzymaną wysyłkę dariów z Ameryki do Lemkowiny. Dr Kaczmarczyk był też w Ministerstwie Wojskowych Spraw, gdzie interweniował odnośnie bezprawnego rekrutowania Lemkiew do polskiego wojska. Po poklikaniu 12 marca 1920 roku Werchownej Rady Lemkiewskiej Rusy i jej Komitetu Wykonawczego dr Jarosław Kaczmarczyk został jego wedłuczym. Właśnie ten organ jest nazywany lemkiewskim prawitelstwem. Aleksander Kuryło, wnuk ojca Wasylija Kuryły, potwierdza, że dr Kaczmarczyk pełnił funkcję premiera. Reszta stanowisk ministerialnych nie jest potwierdzona. Komitet Wykonawczy niósł ze sobą wielką nadzieję, ale nie mógł już zmienić losu Lemkowiny.

6 stycznia 1921 roku aresztowano doktora Jarosława Kaczmarczyka za działalność antypaństwową. W procesie bronił go między innymi dr Kryłoczer Lunczakiewicz. Wyrok sądu uniewinnił wszystkich oskarżonych. Po procesie dr Kaczmarczyk dalej próbował organizować lemki. W 1922 roku sklikał zjazd przedwyborczy do polskiego parlamentu. Został w nim wybrany lemkiewskim kandydatem do parlamentu. Późniejsze spory między dijaczami i niska frekwencja w wyborach nie dali mu jednak mandatu. W trakcie służbowej podróży do Ameryki Kaczmarczyk wziął udział w lemkiewskim zjeździe zorganizowanym przez amerykańskich rusofiliów. Pierwszą żoną Jarosława Kaczmarczyka była Aleksandra Cichańska. W 1930 roku wziął win jednak z nią rozwód, co było szokiem dla rodziny i znajomych. Po tym wydarzeniu zmienił wyznania na protestanckie i zaś się ożenił z Adelą Zawadzką. Toto wydarzenie sprawiło, że dr Jarosław Kaczmarczyk ciłkom liczył narodowe sprawy. Dalej jednak projawiał przywiązania do swojego narodu, choćby przez to, że syna Aleksandra określił w grekokatolickiej cerkwi w Krenecji. W 1933 roku Jarosław Kaczmarczyk przeniósł swoją kancelarię do Krenecji. Od tego czasu było dwóch lemkiewskich adwokatów w Krenecji: dr Jarosław Kaczmarczyk i dr Orest Hnatyszak. Druga wojna światowa rodzinie Kaczmarczyków przyniosła same nieszczęścia.

0: Zastri śpiew.
1: Jarosław od razu po otrzymaniu informacji o wybuchu winy wyjechał do Lwowa. Lwin w 1940 roku aresztowano ciłu jego rodzinę i wywezeno do Kazachstanu. Na zesłaniu dr Jarosław Kaczmarczyk zachorił na tuberkulos, a jego żena w tym czasie robiła w sobchozie. Adeli Kaczmarczyk udało się dostać wizu dla Polaków i skoro wyjechała razem z synem Aleksandrem do Persji. Na Bliskim Wschodzie Adela z synem przeczekali wojnę i pierwszy rok zaraz po wojnie. Adeli nie udało się już odnajdzie Jarosława Kaczmarczyka i sąd uznał go za umarłego. Adela Kaczmarczyk wydała się drugi raz i wmarła w 1989 roku w Buenos Aires. Syn Aleksander studiował chemię na amerykańskim uniwersytecie w Bejrucie. Potem wykładał na wielu uniwersytetach w Ameryce. Na żal nigdy nie otrzymał informacji, co stało się z jego nianią. Słuchaliście z Lemkiewskiego archiwu w Radiu Ruskiej Bursy LMFM. Paulo Hanas.

0: Dobry wieczór. Na słuchowisku witam was jak wse Monika Tylawska i zapraszam na następną część noweli Petra Polańskiego Lisny Kobold. Piszliśmy dalsze. Wandruwali po lisach, spęcuwali się po wertepach, żeby raz dosyta zadowolić się. Pod wieczór schodyliśmy się do seła, koli przed nami mygnuła znajoma dla nas stać. Spod płaszcza czerweniła rożbriunowska westka. Nekoszewicz to? Zwiduju.
1: Tak, win, odpowił Antyp. Lem za czym win heł w horach, precin maje jakse remesło. Tak by si duwał tołdy w kawiarny.
0: Koszewicz szmarł mstytelny pochlad na Antypa i propał w chuszczawyni. Kole zeszlizmy na dorochu, ждал nas mi ulubleny dekan z damamy, kotry tyż przyjechał i razom machnulizmy do klebanii wirowkę. Uż na mości pryniała nas cygańska muzyka rubajuczym marszykom. Poszliśmy do siny. Damam, zdaje się, znajemej był rozkład pomieszczeń. One skierowali się do jednych z dwery i znikły. Za nima chodził pity i dekan, ale w tej chwili rozniósł się kryk starej służki, która oznajmiła, że do tej izby muszczynam nie to, że nie możesz wchodzić, ale nie chodzić się. To damska garderoba. Odyszliśmy i pustyli się do inczych dwery. Ale kole ich dekan otworzył, przedstawił się nam rozderający serce widok. Samy, nieżywy, mertwy, pantarki, pulaszy, kapłony. To był prosektoryj. W naszym rozczarowaniu zwidowaliśmy paru prechodjaczych osób, ale to ty tratyli hołowu i abo nyczne odpowiedzieli, abo radyli zo Słowacka. Najsy lubyt młody pan. I my chotili sy już lubyty, ale my tajuczy się tak od Pontija do Pyłata ne mochli sme najty predmetu lubowy. Tołdy otworzyli się dwery i jawił się paroch Warłam. Wysoki, chudawy, kus zadla wysoty prychorbleny w dołchym surduti, z poriadną kluczką, wystajuczą spoza kołnirja i z jeszcze sympatyczniejszyma kluczkami przy czerwikach. Z drugich dwery wyszła parochowa szeroka, rozohryta od kuchennego ognia. Paroch Warłam prosto skierował się do moho dekanczyka i swoima żurawlenyma rukami tak go serdecznie obniał, że cylinder dekana pokotył się łuką po zemle, ale se schowało się w surdut Warłama.
2: Zadusysz, Warłame, wera Boże, zadusysz!
0: Besiduwał dekan, ledwo dychajuczy i szamotajuczy się w rukach parocha. W końcu dekan oswobodził się od obniać boa i Warłam zabił nas do swojego gabinetu, żeby podorożny otriasli się i oddychli.
3: Brate wo Chrysti, besiduwał dekan, jak żyjesz?
4: I tam, i heł,
3: żena jak?
4: Zhitni sprawy łamy.
3: Dity?
4: To siak, to tak.
3: Perebenda?
4: Ot.
3: Wynosy?
4: Piłbidy.
3: A jeszcze prawda, autonomia jak?
4: Na boky.
3: Sławetni, teper daj mi do Stambułku uhorskoho duchanu.
4: A może na peret czaroczku maleńku jak na perstok?
3: Chybal już jak na perstok
4: dla pokryplinia.
3: Sliwowyci, cy, wyszniaku.
0: Znate. Proponowane jady te i pyjte. Koli wyszli zme po napersku domowoho wyszniaku, pitkryslili czupryny i poprawili krawaty, woszli zme na salu. Stary dekan przyłożył dłoń do oczy i peresmotrył na około zebranych hosty. Na kanapach aeropak starszych dam, a na kresłach girlanda z różowych, pełnolicych, krasnych diłok. Jednak naprotył przedstawił się dla dekana bardziej interesujący wyt. Perez otworeny dweri do drugiej komnaty, widno było riadamy przy zelenych stolikach łysy hołowy, oholeny lycia, smachlawy twary, stereotypowy koloratkę przy szyi, dalsze biurowy profili i mistowy obleczenia.
3: Brawo, Barlame, besidował dekan. Mało naciły i dekanat jest sprosył.
0: Jego głos poczuli lycia, poodwertali się, przywitali chorom.
3: Panteleimon, wzięli dekana na ruky i ponesli do komnaty zo zelenyma stolikami, gdzie w kińcy zahremiło mnoha jalita i toast, oczywiedno tłustej. Przecin uż rik myniat, jak taki brawurowej kwartet zyszał się, a jeden rik, sprawa ważna, wyliat na stolitia, a czasami i eru stanowit. W sali wiół perwenstwo honwet. Win perechodył z jednego kruszka do drugiego, od diłczat do starszych dam, żeby ani jeden uchołok, ani jedno serdeczko nie ostało niezaworożone. Były jeszcze osoby nowe, które przedstawiali się jomu, win wse oświadczał, że za najbliższe szczęścia w jego życiu uważat poznajomlinia się z taką personą, przy czym każdy raz jego czupryna nie mohła wernuty do równowagi. I na dneska to już wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję wam, moi drodzy, za uwagę. I na następny odcinek zapraszam oczywiście już w piatnyciu o godzinie 8 wieczór. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Czytała Monika Tylawska. Dobranicz.

106 i 6 Gorlici, 103 i 8 Polkowyci, Lem Kiuski, hołos w twoich chorze. Lem FM.

0: Lem FM 106,6 Gorlici, 103,8 Polkowyci. Lem FM to twoje radio.
1: Kiedy mi przyszło

Dobry den, tu Ihor Herbut, pozdrawiam wszystkich, kotry słuchają teper, LEM FM.

0: Nie było, a je. W kińcy sme się doczekali.
1: Tu wem kińskie radio.
0: Lemkiuski głos w twoich uszach.

Jest to taki wers, co straszni opatrzni tłumaczyli. Nie wierzyłem, że przejdę w naszym słowie, bo to do indy nie można było publikować. I faktycznie niegodni go byli zrozumieli i pomieścili. W nim występuje paru hymnów na prostorii naszej historii. Dzieńczy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wers. Czy pora, pora, czy to smerć, smerć, czy stop, nie ruszymy, czy Boże chrań, jeszcze dasz to. Jak cyganowi na wesilu każą ty synu śpiewaty, śpiewaj! Toto lem synku znaj, że prawdę tma tem, lem lemkowina jedna, lem. Podili